0: Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Para z Pembrokeshire odkryła w śmieciach dwa obrazy kotów autorstwa znanego brytyjskiego artysty Louisa Vine'a. Po latach badań sprzedali je na aukcji za 16 tysięcy funtów. Wartość tych dzieł sztuki przypomina, że cenne przedmioty mogą być przypadkowo wyrzucane przez ich właścicieli. Obrazy zyskały na popularności dzięki filmowi The Secret World of Louis Vine z 2021 roku. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały wskazane. Port Polska to największa inwestycja infrastrukturalna w historii Polski, której wartość szacowana jest na blisko 132 miliardy złotych. Projekt obejmuje budowę nowoczesnego portu lotniczego, linii kolei dużych prędkości oraz infrastruktury drogowej, a także szereg obiektów towarzyszących. Całość ma na celu stworzenie nowoczesnego systemu transportowego, który będzie miał znaczenie zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Realizacja tego projektu ma potencjał, by znacząco wpłynąć na rozwój transportu w Polsce. Odcinek drogi ekspresowej S17 między węzłami Żyżyn-Skrutki w województwie lubelskim został zamknięty do odwołania po wypadku, w którym uczestniczyły trzy samochody. Zamknięcie dotyczy jezdni w kierunku Warszawy, a cztery osoby zostały przewiezione do szpitala. Przyczyną zamknięcia jest uszkodzenie jezdni, które mogło wpłynąć na bezpieczeństwo ruchu. Podróżni są kierowani na alternatywne drogi przez węzeł Żyżyn. Policja oraz służby drogowe monitorują sytuację. W niedzielę wieczorem nad Polskę nadciągnęły silne burze, które spowodowały poważne zniszczenia, szczególnie w Strzelcach Krajeńskich w województwie lubuskim. Podmuchy wiatru uszkodziły dachy budynków oraz powaliły drzewa. W części kraju obowiązywał alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegał przed nadchodzącymi burzami. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia zniszczeń, które miały miejsce głównie w południowej części miasta oraz na terenie rodzinnych ogródków działkowych Piastowski. Sen odgrywa kluczową rolę w zdrowiu człowieka, ponieważ w nocy mózg porządkuje informacje, reguluje emocje i odbudowuje układ nerwowy. Mikołaj Centkowski, lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii, podkreśla, że zdrowy sen jest niezwykle ważny i może być traktowany jako supermoc. Osoby ambitne często mają trudności z zasypianiem, co może wpływać na ich samopoczucie i funkcjonowanie. Centkowski zaznacza, że nawet w niesprzyjających warunkach potrafi zasnąć, co może być przykładem na to, jak istotny jest sen w codziennym życiu. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
1: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 9 rano na autostradzie A4 w województwie śląskim trwają naprawy uszkodzonych barier energochłonnych. Kierowcy muszą liczyć się z zajęciem prawego pasa ruchu na lewej jezdni w kierunku Wrocławia oraz na łącznicy w węźle Mikołowska i na jezdni prawej w kierunku Krakowa. Do jutra do 9 rano na drodze krajowej nr 8 między Przerzeczynem Zdrojem a Magnicami malują oznakowanie poziome. Również na drodze krajowej nr 35 w Bielanach Wrocławskich prowadzone są podobne prace. Do wtorku do 11 rano na autostradzie A4 w województwie podkarpackim zamknięty jest MOP Chruszowice. Do wtorku do 18 na odcinku od węzła Przemyśl do przejścia granicznego Korczowa remontują nawierzchnię i odwodnienie. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio.

0: News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W niedzielnych wyborach w Nowej Kaledonii partie przeciwników niepodległości umocniły swoje pozycje, zdobywając 24 miejsca w 54-osobowym kongresie. Jednak nie osiągnęły większości absolutnej. Zwolennicy niepodległości zdobyli 26 miejsc, które są podzielone pomiędzy trzy listy. Frekwencja wyborcza wyniosła niemal 64% wśród około 192 tysięcy uprawnionych wyborców. Wyniki tych wyborów będą miały wpływ na przyszłe negocjacje między Paryżem a Nową Kaledonią dotyczące statusu terytorium. Liczba ofiar tragicznych wstrząsów w Wenezueli wynosi 1450, a rannych jest 3150. Ponad 50 tysięcy osób może być zaginionych, według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dwa wstrząsy o magnitudzie 7,2 oraz 7,5 spowodowały znaczne zniszczenia w Caracas i La Guaira, uszkadzając lub burząc ponad 770 budynków oraz pozbawiając dachu nad głową 12 tysięcy osób. W akcję ratunkową zaangażowanych jest 2600 ratowników z różnych krajów. W ostatnich dniach w Polsce i Europie odnotowano rekordowe upały, w tym w Słubicach, gdzie temperatura wyniosła 40 stopni Celsjusza. Fizyk atmosfery profesor dr habilitowany Szymon Malinowski zwrócił uwagę, że globalne ocieplenie przyspiesza i może prowadzić do jeszcze bardziej ekstremalnych zjawisk w nadchodzących latach. Pulmonolog i internista dr Tomasz Karauda ostrzegł, że upały są szczególnie niebezpieczne dla osób starszych, które mogą nie odczuwać pragnienia i łatwiej ulegać odwodnieniu. Zalecił picie dużej ilości płynów, najlepiej wody mineralnej i unikanie alkoholu, który działa odwadniająco. W zachodniej Polsce pojawiły się silne burze, które zaczęły intensywnie grzmieć w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim i lubuskim. Wyładowania atmosferyczne przemieszczają się na północny wschód, a opady deszczu wynoszą od 15 do 30 litrów na metr kwadratowy. Wiatr osiąga prędkość do 75 km na godzinę, a w niektórych miejscach przekracza 90 km na godzinę. Zjawiskom towarzyszą lokalne opady gradu. Robert Lewandowski zdecydował się na transfer do Chicago Fire i już wkrótce podpisze kontrakt z tym klubem. Informacje na ten temat przekazał Fabrizio Romano, uznawany za wiarygodne źródło w sprawach transferowych. Lewandowski zgodził się dołączyć do zespołu po wizycie w Chicago 2 tygodnie temu, gdzie zapoznał się z miastem i infrastrukturą klubu. Chicago Fire, które od lat poszukiwało wielkiej gwiazdy, zyskało nowego napastnika, co oznacza dla Lewandowskiego nowy rozdział w jego karierze w Major League Soccer. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. Obywatele Ukrainy, którzy mieszkali w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, stracą prawo do bezpłatnego pobytu od 1 lipca 2026 roku. Zmiany w przepisach szczególnie wpłyną na samotne osoby wychowujące dzieci, małoletnich w pieczy zastępczej oraz ich opiekunów. Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje o działania mające na celu zapobieganie bezdomności oraz wykluczeniu społecznemu tej grupy. Nowe przepisy ograniczają dostęp do pomocy socjalnej, co stwarza ryzyko wzrostu bezdomności wśród osób objętych ochroną czasową. W Zaklikowie koło Stalowej Woli w województwie podkarpackim wybuchł pożar hali produkcyjnej. Ogień został zlokalizowany i nie rozprzestrzenia się, jednak trwają działania mające na celu jego dogaszenie. Druga hala była również zagrożona, ale strażakom udało się opanować sytuację. Ostrzeżenia meteorologiczne drugiego i trzeciego stopnia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczą burz oraz wysokich temperatur w całej Polsce. W województwach zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, pomorskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim oraz w innych regionach prognozowane są upały sięgające od 28 do 39 stopni Celsjusza. W niektórych obszarach możliwe są również burze z intensywnymi opadami deszczu oraz porywami wiatru do 100 km na godzinę. Ostrzeżenia te będą obowiązywały do godziny 20 w poniedziałek, a w niektórych regionach mogą być kontynuowane. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa również wydało alert, ostrzegając przed możliwymi przerwami w dostawach prądu. Tamara, była wykładowczyni z Białorusi, obecnie pracuje jako taksówkarz w Polsce, gdzie zarabia więcej niż na Białorusi. Problemy z uzyskaniem wizy uniemożliwiają jej mężowi przyjazd do kraju. Mimo trudnej sytuacji gospodarczej na Białorusi, tamtejsza branża restauracyjna i klubowa rozwija się, a liczba turystów z Rosji rośnie, co wpływa na lokalną gospodarkę. Wołodymyr Zełenski wniósł do Rady Najwyższej Ukrainy projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego, który ma na celu uczczenie wszystkich bohaterów walczących o Ukrainę w różnych epokach. Prezydent podkreślił, że nikt nie ma prawa narzucać Ukrainie, jak ma żyć i kogo czcić. Projekt został złożony podczas obchodów Dnia Konstytucji. Dodatkowo, sytuacja między Ukrainą a Polską zaostrzyła się po nadaniu imienia bohaterów UPA pewnej jednostce ukraińskiej, co spotkało się z krytyką polskich polityków. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.
0: Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W Krościenku nad Dunajcem sprzedaje lody 98-letni pan Felicjan, najstarszy sprzedawca lodów w Polsce, który od 1990 roku prowadzi lodziarnię u Marysi. Mimo swojego wieku, pan Felicjan wciąż aktywnie pomaga w jej obsłudze. W Polsce panują obecnie rekordowe temperatury, osiągające nawet 40 stopni Celsjusza, co sprawia, że wiele osób poszukuje ochłody. Władze apelują o ostrożność oraz przypominają o ochronie przed słońcem i nawadnianiu się. Pan Felicjan z humorem życzy sobie zdrowia, by móc doczekać setnych urodzin. W Międzywodziu utonął 42-letni mężczyzna, który wszedł do morza, aby ratować swoje dzieci. Do tragedii doszło w niedzielę po godzinie 15, kiedy dzieci oddaliły się od brzegu. Mimo prób reanimacji przez ratowników medycznych, mężczyzny nie udało się uratować. Policja prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności zdarzenia i apeluje o ostrożność nad wodą. W miniony weekend w Europie odnotowano rekordowe temperatury. W Niemczech słupki rtęci wskazały aż 41,7 stopnia Celsjusza, a w Czechach w gminie Doksany temperatura osiągnęła 41,1 stopnia Celsjusza. W Polsce w Słubicach zanotowano 40 stopni i 5 Celsjusza, a w Toruniu 40 stopni i 3. W Danii temperatura w Oedum wyniosła 37 stopni, co jest najwyższą czerwcową temperaturą w historii kraju. W związku z wysokimi stężeniami ozonu w Czechach ogłoszono alert smogowy dla Pragi oraz regionów środkowo-czeskiego i usteckiego. W kilku regionach kraju występują poważne utrudnienia na kolei spowodowane falą upałów, które doprowadziły do wstrzymania ruchu na dwóch liniach oraz ograniczenia na czterech kolejnych, gdzie pociągi kursują tylko po jednym torze. Ruch pociągów po obu torach przywrócono na liniach numer 9 między Nowym Dworem Mazowieckim a Legionowym oraz numer 3 na trasie Warszawa-Włochy Ożarów Mazowiecki. Całkowicie wstrzymany pozostaje ruch na linii numer 25 w rejonie Łodzi o, linii numer 216 między Gągławkami a Olsztynem, linii numer 38 na odcinku Giżycko-Siedliska oraz linii numer 137 między Strzegomiem a Jaworzyną Śląską. PKP Polskie Linie Kolejowe zapewniły, że prace naprawcze są kontynuowane mimo trudnych warunków, a informacje o kursowaniu pociągów będą aktualizowane na bieżąco. Pasażerowie mogą sprawdzać aktualne połączenia w portalu pasażera. Czerwiec 2026 roku zapisze się jako jeden z najgorętszych miesięcy w historii Europy, gdzie od połowy miesiąca występuje bezprecedensowa fala upałów. Szef Światowej Organizacji Zdrowia poinformował, że od 21 czerwca życie straciło ponad 1300 osób. Najtrudniejsza sytuacja panuje we Francji, gdzie odnotowano 1000 zgonów więcej niż w poprzednich miesiącach. Światowa Organizacja Zdrowia współpracuje z państwami członkowskimi w celu przeciwdziałania skutkom ekstremalnych upałów oraz przygotowania na przyszłe fale gorąca. Eksperci apelują o wdrażanie długofalowych strategii adaptacyjnych, takich jak modernizacja budynków i rozwój terenów zielonych. Koniec serwisu, czas na wasze ulubione kawałki.

0: wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Władimir Putin potwierdził, że braki paliwa w niektórych regionach Rosji są spowodowane ukraińskimi atakami dronowymi na obiekty rafineryjne. W międzyczasie największa rafineria Wenezueli, Amuay, została zamknięta z powodu awarii zasilania. Stany Zjednoczone i Iran uzgodniły wstrzymanie wzajemnych ataków oraz planują spotkanie w Katarze. W Polsce zarejestrowano pierwszą ofiarę śmiertelną z powodu upałów, a prognozy na poniedziałek przewidują burze oraz temperatury osiągające 40 stopni Celsjusza w niektórych regionach. Radosław Sikorski skrytykował Władimira Putina, twierdząc, że jego plany przed atakiem na Ukrainę nie powiodły się. W odpowiedzi Leonid Słucki, szef Komisji Spraw Zagranicznych rosyjskiego parlamentu, zasugerował Sikorskiemu, aby rozważył historię konfliktów polsko-rosyjskich. Sikorski ostrzegł również przed możliwymi operacjami Rosji pod fałszywą flagą, podkreślając jedność Zachodu w obliczu zagrożeń. Słucki natomiast stwierdził, że Sikorski powinien skupić się na aktualnych interesach Polski i unikać pustych frazesów. Władimir Putin ocenił spotkanie z Aleksandrem Łukaszenką w Wałdaju jako bardzo udane i znaczące. Rozmowy dotyczyły współpracy gospodarczej i humanitarnej, a Putin podkreślił gotowość Łukaszenki do wsparcia pokojowego rozwiązania konfliktu na Ukrainie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skrytykował Białoruś za wspieranie rosyjskich działań wojennych, co wywołało napięcia między Kijowem a Mińskiem. Putin zauważył, że te napięcia nie wywołują paniki, ale budzą niepokój u Łukaszenki, który podchodzi do sytuacji z rozwagą. W Zielonej Górze 29 czerwca 2026 roku prognozowana temperatura wyniesie 31 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura osiągnie 33 stopnie. Zachmurzenie wyniesie 68%, a osoby wrażliwe na warunki pogodowe powinny uważać na silny wiatr o prędkości 13 metrów na sekundę. Przewidywane są także opady deszczu oraz gradu, wynoszące po 5 mm. Słońce wstanie o godzinie 4:41 i zajdzie o godzinie 21:21. W kolejnych dniach prognozowane są burze oraz obniżenie temperatury. Władimir Putin odrzucił propozycję Kijowa w sprawie wstrzymania ataków dalekiego zasięgu, uznając ją za próbę odciążenia ukraińskich sił na linii frontu. Rosyjski przywódca chwalił siłę rosyjskich uderzeń oraz podkreślił, że celem Rosji jest pełne opanowanie Donbasu oraz obwodów zaporowskiego i chersońskiego. Putin przyznał, że ataki dronów na terytorium Rosji spowodowały niedobory paliwa w niektórych regionach, co skłoniło go do zapowiedzi dalszego wzmacniania obrony przeciwlotniczej. Rosja nadal stawia jako warunek ewentualnego porozumienia pokojowego wycofanie się Ukrainy z obwodu donieckiego. W przyszłości mają odbyć się rozmowy dyplomatyczne z udziałem Stanów Zjednoczonych. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 9 rano w województwie śląskim na autostradzie A4 w Katowicach trwają naprawy uszkodzonych barier energochłonnych z zajęciem prawego pasa na lewej jezdni w kierunku Wrocławia. Równolegle na węźle Mikołowska Łącznica w relacji Kraków-Mikołów również zajęty jest prawy pas ruchu. Do 9 rano na prawej jezdni A4 w kierunku Krakowa kierowcy muszą liczyć się z zajęciem prawego pasa z powodu napraw barier. Do jutra do 11 rano w województwie podkarpackim na autostradzie A4 na odcinku od węzła Przemyśl do węzła Korczowa zamknięty jest MOP Chruszowice. Do jutra do 18 na tym odcinku A4 do przejścia granicznego Korczowa trwają remonty nawierzchni i odwodnienia. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Dziś w Polsce przewidywane są gwałtowne burze, które mogą powodować nawałnice. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazuje, że najbardziej zagrożony jest pas od Podlasia i Lubelszczyzny po Śląsk i ziemię lubuską. Spodziewane są intensywne opady deszczu do 50 mm, grad oraz silny wiatr osiągający prędkość do 100 km na godzinę. Niebezpieczne zjawiska pogodowe mają utrzymać się także we wtorek i środę, a uspokojenie pogody planowane jest na czwartek. Jens Stoltenberg, były sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego, podkreśla, że pomimo wewnętrznych sporów, sojusz pozostaje silny dzięki interesom Stanów Zjednoczonych. Obawy o ewentualne wycofanie wojsk amerykańskich z Europy prowadzą do większych inwestycji obronnych w krajach europejskich. Stoltenberg określa inwazję Rosji na Ukrainę jako strategiczną porażkę dla Władimira Putina, wskazując na kluczowe znaczenie wsparcia dla Ukrainy w kontekście jej niezależności oraz bezpieczeństwa Europy. Zauważa również, że nadchodzący szczyt Sojusz Północnoatlantycki ma na celu wzmocnienie jedności i wsparcia dla Ukrainy. Finlandia i Szwecja przystąpiły do Sojuszu Północnoatlantyckiego, co jest bezpośrednim skutkiem inwazji Rosji. Artur Chodziński, były funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jest jednym z założycieli Frontline Foundation, która ma na celu wzmacnianie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego. Konflikt w fundacji wywołała jego współpraca z Przemysławem Krałem, szefem giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Chodziński, który wcześniej zyskał zaufanie w CBA, po odejściu na emeryturę wciąż utrzymuje kontakty z byłymi kolegami ze służb oraz politykami prawicy. W fundacji oprócz Chodzińskiego zaangażowani są również byli szefowie służb, którzy liczą na powrót do swoich stanowisk po ewentualnym odzyskaniu władzy przez prawicę. Stany Zjednoczone i Iran zgodziły się na czasowe zawieszenie wzajemnych ataków oraz zaplanowały spotkanie w Dosze, które ma dotyczyć sporu o cieśninę Ormas. Początkowo rozmowy miały odbyć się w Szwajcarii, jednak zmieniono ich lokalizację na Katar. Obie strony wstrzymują działania wojenne w celu umożliwienia technicznych negocjacji, mimo że sytuacja pozostaje napięta. Ostatnie ataki, w tym na amerykańskie cele, mogą wpłynąć na dalszy przebieg rozmów. Władimir Putin ogłosił, że Rosja będzie kontynuować dążenie do całkowitego zajęcia czterech regionów Ukrainy, odrzucając propozycję Kijowa o wzajemnym wstrzymaniu ataków dalekiego zasięgu. W wywiadzie dla rosyjskiej telewizji państwowej podkreślił, że ukraińskie ataki mają na celu odwrócenie uwagi Rosji od realizacji jej głównych celów. Putin zauważył również, że nasilone ataki dronów ze strony Ukrainy spowodowały niedobory paliwa w różnych regionach Rosji. Dodał, że Rosja zamierza wzmocnić swoją obronę powietrzną w odpowiedzi na te zagrożenia. To były wiadomości Radia DHT.

0: Proto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 9 rano w województwie łódzkim na dwa między węzłami Dąbie i Wartkowice auto osobowe najechało na ciężarówkę i stanęło w ogniu. Do 9 rano w województwie warmińsko-mazurskim na DK57 między Biskupcem a Dymerem występują utrudnienia na całym odcinku. Do 16 na 4 w województwie podkarpackim między węzłami Dębica Wschód i Sędziszów koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Również do jutra do 11 na 4 w województwie podkarpackim między węzłami Przemyśl i Korczowa zamknięty jest MOP Chruszowice. Do jutra do 9 rano na 4 w województwie dolnośląskim między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec trwają roboty związane z naprawą nawierzchni. Równolegle do jutra do 17 na DK33 w Międzylesiu w województwie dolnośląskim wykonawca prowadzi pracę. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. W Hucie w województwie wielkopolskim zmarła 47-letnia kobieta podczas opalania na terenie własnej posesji. Jej mąż zauważył, że nie reaguje po około godzinie i wezwał pomoc. Mimo interwencji strażaków oraz zespołu ratownictwa medycznego, próby resuscytacji okazały się nieskuteczne. Na ciele kobiety stwierdzono plamy opadowe oraz ślady poparzenia słonecznego. CO mogło być związane z upałem. Przyczyna śmierci zostanie ustalona podczas sekcji zwłok. 29 czerwca 2021 roku zmarł Donald Rumsfeld, amerykański polityk i dwukrotny sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych w gabinetach Geralda Forda oraz George'a W. Busha. Odegrał kluczową rolę w odpowiedzi Stanów Zjednoczonych na zamachy z 11 września, był odpowiedzialny za inwazję na Afganistan oraz wojnę w Iraku w 2003 roku. Rumsfeld symbolizował neokonserwatywną doktrynę oraz politykę siłową Stanów Zjednoczonych na początku XXI wieku. Jego śmierć miała miejsce w Nowym Meksyku. Argentyńscy żołnierze wzięli udział w akcji ratunkowej po trzęsieniu ziemi w Wenezueli, odnajdując w niedzielę dwoje żywych dzieci spod gruzów jednego z zawalonych budynków. Trzęsienie ziemi, które miało miejsce w nocy ze środy na czwartek, miało siłę od 7 do 7,5 w skali Richtera. W wyniku katastrofy zginęło co najmniej 1450 osób, a ponad 3150 jest rannych. Uszkodzonych lub całkowicie zawalonych jest ponad 770 budynków. CO czyni to wydarzenie największą klęską żywiołową w historii Wenezueli. Ratownicy kontynuują poszukiwania ocalałych. Prokuratura rozważa wystąpienie o zwrot dodatków mieszkaniowych wypłaconych w latach 2016-2018, kiedy prokuraturą krajową kierowali Zbigniew Ziobro i Bogdan Święczkowski. W grę wchodzi kwota 2 300 000 zł, która została wypłacona 38 prokuratorom, mimo że żaden z nich nie był w delegacji. Dodatki wynosiły około 3000 zł miesięcznie i miały być przeznaczone dla prokuratorów delegowanych poza macierzyste jednostki. Niektórzy z nich, mimo posiadania własnych mieszkań w Warszawie, uzyskiwali te dodatki, przedstawiając fałszywe wnioski. Śledztwo w tej sprawie trwa już 2 lata, jednak do tej pory nikt nie usłyszał zarzutów. Fundacja Miłosza Manasterskiego otrzymała ponad 73 tysiące złotych na projekt wypoczynku dzieci z Górskiego Karabachu, jednak kontrola wykazała brak dowodów na realizację tego przedsięwzięcia. Dokumenty fundacji były nierzetelne, a wystawione faktury okazały się sfałszowane. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zaakceptowała sprawozdania mimo widocznych braków w dokumentacji. W Krakowie toczy się śledztwo dotyczące fałszywych dokumentów składanych w celu uzyskania dotacji. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 10 w województwie łódzkim na autostradzie A2 między węzłami Dąbie i Wartkowice samochód osobowy najechał na ciężarówkę i stanął w ogniu. Do 10 w województwie podkarpackim na A4 na odcinku od węzła Jarosław Wschód do węzła Przemyśl zderzyły się pojazdy w ruchu. Równolegle od 9 do 16 między węzłami Jarosław Zachód i Przeworsk służby naprzemiennie blokują pasy z powodu odnawiania oznakowania poziomego. Do 11 w województwie śląskim na A4 między węzłami Sośnica i Zabrze Południe trwa akcja służb przywracająca ruch. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła dziewiąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Przywódca Chin Xi Jinping spotkał się w poniedziałek w Pekinie z prezydentem Białorusi Aleksandrem Łukaszenką. Spotkanie miało miejsce w państwowym pensjonacie Diaoyutai i podkreśla rosnące relacje między Białorusią a Chinami. Łukaszenko, który rządzi Białorusią od 1994 roku, zezwolił Rosji na użycie terytorium swojego kraju w inwazji na Ukrainę. Chiny, starające się uchodzić za neutralnego aktora w tym konflikcie, są oskarżane o pośrednie wsparcie Rosji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaproponował budowę Panteonu Narodowego, co wywołało krytykę wśród polskich polityków. Były premier Mateusz Morawiecki zażądał od rządu polskiego obrony pamięci historycznej w kontekście kultu organizacji ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstańczej armii. Poseł Robert Kropiwnicki ostrzegł, że Ukraina może się rozczarować, myśląc, że konflikt z Polską przyspieszy jej wejście do Unii Europejskiej. Anna Maria Żukowska z Lewicy wskazała, że Ukraina nie postrzega Polski jako bramy do Europy. Putin przyznał, że w Rosji występują poważne problemy, w tym kryzys na stacjach benzynowych, co prowadzi do długich kolejek. Władze rozważają wprowadzenie zakazu eksportu oleju napędowego oraz sięganie po rezerwy benzyny. Sytuację pogarszają ukraińskie ataki na krytyczne instalacje w Rosji, które destabilizują wewnętrzną sytuację kraju. Putin oskarża Zachód o próbę destabilizacji Rosji oraz podkreśla bezprecedensową presję ze strony zachodnich elit. W zachodniej Polsce wystąpiły gwałtowne burze, intensywne opady deszczu oraz gradobicia, które nastąpiły po fali upałów, podczas których temperatura sięgała niemal 40 stopni Celsjusza. Najtrudniejsza sytuacja miała miejsce w województwach wielkopolskim i lubuskim, gdzie strażacy interweniowali w związku z usuwaniem połamanych drzew i zabezpieczaniem uszkodzonych budynków. W warmińsko-mazurskim również odnotowano zerwane dachy oraz przewrócone drzewa. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed dalszymi burzami oraz intensywnymi opadami deszczu, mimo że prognozy przewidują utrzymanie wysokich temperatur. Rząd Niemiec nie podjął decyzji o wsparciu finansowym dla polskich ofiar III Rzeszy, mimo konkretnej oferty z Polski, która zakłada roczną kwotę 10 tysięcy złotych dla każdego poszkodowanego. Koszt takiego wsparcia wyniósłby około 300 milionów euro. Niemieckie media krytykują zwłokę w tej sprawie, podkreślając, że liczba żyjących polskich ofiar nazizmu stale maleje. Obawy rządu niemieckiego dotyczą możliwości roszczeń ze strony innych krajów oraz trudności budżetowych. W tej sytuacji Polska zasygnalizowała, że jej propozycja jest przedmiotem dyskusji na szczeblu kilku niemieckich resortów. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.
0: This is DHT Radio.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W tragicznym wypadku na trasie S11 pod Poznaniem zginął pracownik służby drogowej. Do zdarzenia doszło na 8 kilometrze w kierunku Piły przed godziną 8, kiedy kierowca ciężarówki potrącił mężczyznę wychodzącego z busa, który brał udział w koszeniu trawy. Droga w kierunku północnym jest zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Policja organizuje objazdy, a na miejscu prowadzone są czynności wyjaśniające. Tamara była wykładowczyni z Białorusi, obecnie pracuje jako taksówka w Polsce. Problemy z uzyskaniem wizy uniemożliwiają jej mężowi przyjazd do kraju. Mimo posiadania doktoratu, Tamara zauważa, że zarabia w Polsce więcej niż na Białorusi. W tym czasie w Białorusi rozwija się branża restauracyjna i klubowa, pomimo trudnej sytuacji gospodarczej. W kraju tym rośnie liczba turystów z Rosji, co ma wpływ na lokalną gospodarkę. W Polsce odnotowano rekordową temperaturę wynoszącą 40,5 stopnia Celsjusza w Słubicach, co stanowi najwyższy wynik w historii kraju od 105 lat. W poniedziałek, 29 czerwca, prognozy wskazują, że wschodnia i południowo-wschodnia część Polski może również osiągnąć wartości bliskie 40 stopni Celsjusza. W miastach takich jak Warszawa, Lublin, Rzeszów i Kraków istnieje możliwość ustanowienia nowych lokalnych rekordów. Upał utrzyma się również we wtorek i środę z przewidywaną temperaturą od 32 do 36 stopni Celsjusza oraz wysoką wilgotnością powietrza. Emil Jędrzejewski, były ordynator chirurgii Szpitala Południowego, stawił się na przesłuchanie w warszawskiej prokuraturze w towarzystwie swojego pełnomocnika. Wcześniej odmówił składania zeznań bez obecności prawnika, oskarżając szpital o poważne uchybienia w procedurach medycznych, które mogły prowadzić do powikłań i zgonów pacjentów. Prokuratura wszczęła dwa postępowania dotyczące podejrzeń oszustwa oraz nadużycia uprawnień. Pełnomocnik koordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego odrzuca zarzuty stawiane przez Jędrzejewskiego. Władimir Putin ogłosił, że Rosja będzie kontynuować realizację swojego celu, jakim jest całkowite zajęcie 4 regionów Ukrainy, odrzucając propozycję Kijowa dotyczącą wstrzymania ataków dalekiego zasięgu. Rosyjski przywódca wskazał, że ukraińskie ataki mają na celu odwrócenie uwagi Rosji od realizacji głównych celów wojennych. Putin podkreślił również potrzebę wzmocnienia obrony powietrznej Rosji w odpowiedzi na nasilone ataki dronów ze strony Ukrainy, które wpływają na przemysł naftowy. Rosja planuje wznowienie działań dyplomatycznych ze Stanów Zjednoczonych po zakończeniu konfliktu amerykańsko-izraelsko-irańskiego. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Profesor Norman Davis ocenia zbrodnie na Wołyniu jako ludobójstwo, podkreślając jednocześnie, że nie można obwiniać za nie wszystkich Ukraińców. Zwraca uwagę na konieczność precyzyjnej terminologii w dyskusjach dotyczących ukraińskiej powstańczej armii oraz bolszewizmu, wskazując, że UPA walczyła nie tylko z Polakami, ale również z okupantami. Profesor Davis porównuje UPA do żołnierzy wyklętych, zauważając, że każda organizacja podziemna ma swoje ciemne strony. Podkreśla potrzebę utworzenia wspólnej polsko-ukraińskiej komisji do spraw trudnych kwestii historycznych, co mogłoby poprawić relacje między krajami. Ostrzega, że obecne napięcia mogą mieć negatywne konsekwencje dla Polski w przyszłości. Rosyjski rynek paliw doświadcza poważnego kryzysu, z rekordowym wzrostem cen benzyny o 5% w ciągu 3 tygodni czerwca. Produkcja produktów naftowych spadła o 13,5% w maju, a w czerwcu może zmniejszyć się nawet o 25%. Inflacja w Rosji osiągnęła poziom 5,9%, co sprawia, że dalsze obniżki stóp procentowych są mało prawdopodobne. Eksperci przewidują, że bank centralny może być zmuszony do zaostrzenia polityki monetarnej w odpowiedzi na rosnące ceny. Kryzys na rynku paliw zmusza Moskwę do jeszcze większego zaciskania pasa. Sąd apelacyjny w Gdańsku zmienił wyrok 26 lat więzienia na dożywocie dla Tomasza K., skazując go za zabójstwo żony i upozorowanie jej śmierci w wypadku kolejowym. Mężczyzna zamordował kobietę, zadając jej 11 ciosów młotkiem, a następnie umieścił jej ciało w bagażniku samochodu, który porzucił na torach kolejowych. Prokuratura oraz rodzina ofiary domagały się najwyższego wymiaru kary, co sąd uwzględnił, uznając, że działanie oskarżonego było zaplanowane. Tomasz K. musi również wypłacić zadośćuczynienie dla najbliższych zamordowanej. Doszło do nowych ataków między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, pomimo wcześniejszego porozumienia. Obie strony interpretują umowę w sposób diametralnie różny, co prowadzi do eskalacji konfliktu. Kluczowe kwestie, takie jak kontrola nad cieśniną Hormuz oraz program jądrowy Iranu, pozostają nieuregulowane. Iran testuje granice umowy, co może prowadzić do dalszych napięć w regionie. Elastyczne sformułowania porozumienia mogą ponownie podsycić konflikt, zwłaszcza w kontekście działań sojuszników Iranu. Reprezentanci Polski, którzy zdobyli medale olimpijskie, mogą ubiegać się o tzw. emeryturę olimpijską, która przysługuje po ukończeniu 40 roku życia. Świadczenie wynosi obecnie 5116 zł i jest wypłacane dożywotnio, bez względu na sytuację finansową sportowca. Aby otrzymać wsparcie, sportowiec musi spełnić określone warunki, w tym zakończyć starty w zawodach prowadzonych przez Polski Związek Sportowy oraz nie mieć wyroków za przestępstwa. Wśród około 600 emerytowanych sportowców, którzy korzystają z tego wsparcia, znajdują się m.in. Adam Małysz i Justyna Kowalczyk-Tekieli. Świadczenie jest wolne od podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.
0: Trzy pokolenia muzyki.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. Kongres Stanów Zjednoczonych rozważa konfiskatę rosyjskich aktywów, które są zablokowane w Stanach Zjednoczonych w celu wsparcia Ukrainy. Szacuje się, że ich wartość wynosi od 19 do ponad 50 miliardów dolarów. Nowa poprawka wprowadza obowiązek szybkiego przekazania tych funduszy Ukrainie oraz umożliwia zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego. Działania te mogą stanowić przełom w wojnie, zwłaszcza w kontekście precyzyjnych ataków Ukrainy na infrastrukturę Rosji. W obliczu trwającej agresji Rosji, Kongres może wzmocnić wsparcie dla Ukrainy w kluczowym momencie konfliktu. Finlandia boryka się z poważnymi problemami ekonomicznymi, które wynikają z stagnacji gospodarki, upadku firmy Nokia oraz braku dostosowań do zmieniających się warunków rynkowych. Rząd wprowadza cięcia w programach socjalnych, aby zredukować deficyt budżetowy, który w 2024 roku wyniesie 4,4% produktu krajowego brutto. Wydatki na zabezpieczenie społeczne związane z starzejącym się społeczeństwem podwoiły się w latach 2009-2022, a całkowite zadłużenie publiczne przekroczyło 82% PKB. Problemy demograficzne oraz kryzys w szkolnictwie jeszcze bardziej osłabiają zdolność kraju do finansowania systemu opieki społecznej. Ustalenia dotyczące byłego agenta Centralnego Biura Antykorupcyjnego Artura Chodzińskiego, powiązanego z upadłą giełdą Zonda Krypto, wywołały silne reakcje wśród polityków Koalicji Obywatelskiej. Krytycy zwracają uwagę na jego związki z prezesem giełdy, Przemysławem Krałem, oraz na wpływy Chodzińskiego w Prawie i Sprawiedliwości. Przedstawiciele PiS-u i Konfederacji nie skomentowali tej sprawy. W kontekście tych wydarzeń pojawia się również postulat wprowadzenia regulacji rynków kryptowalutowych w Polsce, aby zapewnić ochronę obywateli. Chodziński jest także związany z działalnością Fundacji Frontline. W Bazylice Świętego Piotra odbyła się uroczysta msza z okazji święta patronów Rzymu Świętych Piotra i Pawła, podczas której papież Leon XIV wręczył paliusze 35 nowym metropolitom, w tym trzem duchownym z Polski: kardynałowi Konradowi Krajewskiemu, kardynałowi Grzegorzowi Rysiowi oraz arcybiskupowi Andrzejowi Przybylskiemu. Paliusz, symbol jedności z biskupem Rzymu, wyraża zobowiązanie pasterzy do troski o wiernych. Papież w homilii podkreślił znaczenie jedności i otwartości w Kościele, wskazując na potrzebę współpracy dla dobra całej ludzkości. Uroczystość ta była ważnym wydarzeniem, przypominającym o roli wspólnoty i solidarności w Kościele. Order Orła Białego, przyznany Wołodymirowi Zełenskiemu, został formalnie zwrócony, jednak nie został jeszcze odebrany, ponieważ prezydent RP nie opublikował postanowienia w Monitorze Polskim. Odmowa kontrasygnaty przez premiera Donalda Tuska wstrzymała proces formalizacji. Wołodymyr Zełenski, który nie pojawił się na gdańskiej konferencji odbudowy Ukrainy, zapowiedział budowę Panteonu Narodowego w celu upamiętnienia ukraińskich bohaterów. Napięcie w relacjach polsko-ukraińskich może być związane z tożsamością narodową Ukrainy oraz z kontrowersjami dotyczącymi ukraińskiej powstańczej armii. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio DHT.
2: Long she sees apart from me, possessed behind the eyes.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Fala upałów w Polsce zakończy się w drugiej połowie tygodnia, po gwałtownych burzach przewidywanych na środę. W niektórych regionach temperatura spadnie o 20 stopni Celsjusza, osiągając wartości od 20 do 25 stopni. Miejsca takie jak Pomorze, Warmia i Kujawy od wtorku zaczną doświadczać niższych temperatur. Zjawiska burzowe będą się zmniejszać w drugiej połowie tygodnia. W Krakowie urzędnicy zalecają korzystanie z zacienionych tras podczas upalnych dni, co może poprawić komfort przemieszczania się. Temperatura odczuwalna w cieniu jest często o kilka stopni niższa niż na słońcu, dlatego warto wybierać parki, zadrzewione ulice oraz tereny z wodą, określane jako miejskie wyspy chłodu. Krakowskie planty stanowią doskonały przykład takiej przestrzeni, obniżając temperaturę otoczenia i oferując cień przez większość dnia. Specjaliści radzą również unikać wychodzenia z domu w godzinach od 11 do 17, gdy promieniowanie słoneczne jest najsilniejsze. W Warszawie rozpoczął się wakacyjny remont, który wpłynie na ruch w centrum miasta. Zamknięta zostanie łącznica prowadząca z Wisłostrady na most w kierunku Pragi, a także pas Wisłostrady od strony tunelu do zjazdu na most. Kierowcy muszą korzystać z objazdów przez Wisłostradę oraz ulicę Sanguszki, Zakroczyńską i Szymanowską. Na remontowanym odcinku obowiązywać będą zakazy parkowania, a pozostawione pojazdy zostaną odholowane. Piesi i rowerzyści również odczują skutki robót, z czasowymi zamknięciami niektórych przejazdów i schodów. Z dniem 12 lipca 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadzi nową legitymację dla emerytów oraz rencistów. Wymiana dotychczasowych legitymacji nie będzie obowiązkowa, a nowy dokument będzie wydawany głównie osobom, których karty zostały uszkodzone. Legitymacja jest dostępna na wniosek od 2023 roku, a standardowy czas oczekiwania na jej wydanie wynosi miesiąc. Emeryci i renciści mogą korzystać z zniżek w wysokości 37% na przejazdy krajowymi pociągami pasażerskimi oraz zniżek w komunikacji miejskiej, których wysokość zależy od lokalnych samorządów. Moczenie stóp w ciepłej wodzie z dodatkiem soli lub olejków eterycznych przez 10 do 15 minut pozwala skutecznie usunąć martwy naskórek i zrogowacenia. Regularne stosowanie peelingu, najlepiej dwa razy w tygodniu, wspiera naturalny proces łuszczenia się naskórka, co jest szczególnie istotne w wakacyjnych warunkach, gdzie skóra stóp narażona jest na wysokie temperatury i słoną wodę. Nawilżanie preparatami zawierającymi mocznik i wyciągi roślinne pomoże w walce z suchością, a stosowanie kremu z filtrem ochroni przed szkodliwym promieniowaniem UV. Warto również dbać o odpowiednią dietę bogatą w witaminy i minerały, co wpływa na zdrowie skóry stóp oraz ogólne samopoczucie. Codzienna pielęgnacja stóp pozwala uniknąć przesuszeń, pęknięć i innych dolegliwości. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W obwodzie irkuckim na Syberii wprowadzono stan wysokiej gotowości z powodu niedoborów paliw. Policja nałożyła grzywny na 4 osoby sprzedające benzynę po zawyżonych cenach, a średnia cena benzyny wzrosła o 9,8% od początku roku, osiągając 71,20 rubli za litr. Gubernator Igor Kobzew określił sytuację jako kluczowy środek zapobiegawczy przeciw kryzysowi. Władimir Putin przyznał, że Rosja zmaga się z pewnym niedoborem paliwa z powodu ataków na rafinerię. Ciało 22-letniego mężczyzny znaleziono w Sanoku na osiedlu. Zmarł on prawdopodobnie w okolicach godziny 3 w nocy. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, a biegły nie stwierdził obrażeń sugerujących udział osób trzecich. Sekcja zwłok, zaplanowana na 1 lipca, ma dostarczyć więcej informacji na temat przyczyny śmierci. Kluczowe dla śledztwa będą również wyniki badań toksykologicznych i histopatologicznych. Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił, że rosyjskie siły są blisko Kupiańska. CO zostało zdementowane przez ukraińskich dowódców. Ukraińskie wojska prowadzą operacje mające na celu blokowanie rosyjskich dróg dostępu do tego miasta oraz niszczenie oddziałów przeciwnika. Dowódca batalionu Hartia podkreślił, że nie odnotowano istotnego wzrostu rosyjskiej aktywności mimo prób koncentracji sił. W odpowiedzi na sytuację wojska Kijowa przygotowują się na najgorszy możliwy scenariusz. W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez Ibris dla grupy Polsat, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w ostatni weekend, wygrałaby je Koalicja Obywatelska z poparciem 28%. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 24%, a na trzecim Konfederacja z 13%. W badaniu uwzględniono także, że Konfederacja Korony Polskiej uzyskałaby 9%, a Lewica 8%. Niezdecydowanych pozostaje 8,9% respondentów, a deklarowana frekwencja wynosi 63%. Sondaż został przeprowadzony na próbie 1000 osób w dniach 24 do 27 czerwca 2026 roku. Rosja przeprowadziła atak na Dniepr, w wyniku którego zginęły 4 osoby, a co najmniej 21 zostało rannych. Pociski trafiły w siedzibę prywatnej firmy, a wśród poszkodowanych 5 mężczyzn znajduje się osoba w ciężkim stanie, w tym 22-latek w krytycznym stanie. Ratownicy medyczni pracują w miejscu zdarzenia, udzielając pomocy ofiarom. Władze nie ujawniły szczegółów dotyczących użytej broni ani skali zniszczeń. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.
0: You are listening to hits of three generations on DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Grupa uderzeniowa Duchy odnosi sukcesy w okupowanym Krymie, atakując rosyjski sprzęt wojskowy, w tym systemy obrony i logistyczne wsparcie. Elitarna jednostka ukraińskiego wywiadu specjalizuje się w precyzyjnych atakach dronowych, co prowadzi do kryzysu paliwowego i zakłóceń w dostawach energii na Krymie. Ukraińska armia kontynuuje działania mające na celu odizolowanie Krymu, co przynosi pierwsze efekty. Ataki te stanowią poważne wyzwanie dla Władimira Putina i rosyjskich sił okupacyjnych. Rosyjskie władze na Krymie ogłosiły stan wyjątkowy po serii ukraińskich ataków na infrastrukturę, które wywołały poważne problemy z zaopatrzeniem, w tym niedobory paliwa i przerwy w dostawach prądu. Krym, będący kluczowym regionem dla Rosji od aneksji w 2014 roku, staje się obiektem ukraińskiej kampanii ofensywnej, mającej na celu osłabienie rosyjskiej elity. Ekspert wojskowy Gustav Gressel zwraca uwagę na psychologiczny wpływ tych ataków, który dotyka rosyjskich przywódców. Mimo trudnej sytuacji dla Rosji, nie stanowi ona bezpośredniego zagrożenia dla jej istnienia. 5 osób zginęło w wyniku strzelaniny, która miała miejsce w niemieckim mieście Stede, w Dolnej Saksonii, nieopodal Hamburga. Sprawca został zatrzymany, a w związku z incydentem zatrzymano także inną osobę, której udział w zdarzeniu jest niejasny. Policja z Lüneburga poinformowała, że wszystkie ofiary to dorośli, a motywy sprawcy są wciąż nieznane. Z nieoficjalnych informacji wynika, że strzelanina miała miejsce w ośrodku młodzieżowym. Funkcjonariusze apelują o zachowanie bezpiecznej odległości od miejsca zdarzenia. Krym zmaga się z poważnym kryzysem paliwowym, który prowadzi do zwolnień i wstrzymania wypłat dla pracowników. Mieszkańcy skarżą się na niewypłacone pensje oraz zamykanie działalności przez lokalne firmy. W odpowiedzi na trudności gospodarcze ogłoszono stan wyjątkowy w Krymie i Sewastopolu. Ukraina rozpoczęła działania mające na celu izolację Krymu, co dodatkowo komplikuje dostawy energii i żywności. Wiele osób decyduje się opuścić Krym z powodu pogarszających się warunków życia. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 9 Ukraińców i 2 Białorusinów, którzy mieli powiązania z Rosją i Białorusią, w celu ich wydalenia z Polski. Osoby te były odpowiedzialne za rekrutowanie i opłacanie uczestników demonstracji organizowanych wśród ukraińskich uchodźców, a także za infiltrowanie tych grup. Według ustaleń ABW, działania te były inspirowane i finansowane przez Rosję, co miało na celu wywieranie wpływu na środowisko ukraińskich migrantów. Zatrzymania przeprowadzono we współpracy z Strażą Graniczną, a minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak podkreślił, że działania te są przykładem operacji wpływu mającej na celu ponapięć społecznych. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.
0: Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page on

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie podkarpackim na odcinku od węzła Jarosław Zachód do węzła Przemyśl trwają przeglądy oświetlenia z lokalnym zajęciem pasa. Równolegle na odcinku węzeł Łańcut, węzeł Przeworsk, zderzenie pojazdów zablokowało jezdnię i kierowcy są kierowani na DK94. Do 1 w nocy na drodze DK7 w województwie małopolskim na odcinku Kraków węzeł Modniczka koszone są pobocza i miejscami zwężana jest jezdnia. Do 19 na drodze DK57 w województwie warmińsko-mazurskim na odcinku Dębówko szczytno występują utrudnienia. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: The latest and the greatest. All your favorite music.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. Polska marynarka wojenna wzbogaci się o 3 okręty podwodne A-26 po podpisaniu umowy z rządem Szwecji. Premier Szwecji Ulf Kristersson określił ten zakup jako kamień milowy w relacjach między państwami, a szef polskiego rządu Donald Tusk nazwał go historycznym. Pierwszy okręt ma zostać przekazany Polsce w 2030 roku, a dwa kolejne w następnych latach. Umowa obejmuje również wsparcie eksploatacji, szkolenie personelu oraz przygotowanie infrastruktury do ich wprowadzenia do służby. Współpraca ta ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa w regionie Bałtyku. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz oskarżył władze Ukrainy o kleptokratyczne praktyki oraz korupcję, twierdząc, że Kijów eskaluje spór z Polską, aby odwrócić uwagę od wewnętrznych problemów. W niedzielę prezydent Wołodymyr Zełenski wniósł projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego, co jest postrzegane jako zaostrzenie konfliktu polsko-ukraińskiego. Przydacz w swoim wpisie podkreślił, że ukraińskie elity nie realizują obietnic dotyczących reform i walki z korupcją. W odpowiedzi na te działania niektórzy ukraińscy politycy zaczęli zwracać polskie odznaczenia w geście solidarności z Zełenskim. Podczas mszy w Watykanie papież Leon XIV nałożył paliusze trzem polskim duchownym: kardynałowi Konradowi Krajewskiemu, kardynałowi Grzegorzowi Rysiowi oraz arcybiskupowi Andrzejowi Przybylskiemu. Ceremonia miała miejsce w uroczystość świętych Piotra i Pawła, a papież podkreślił znaczenie współpracy pierwszej jedności w Kościele. Paliusze, które otrzymali metropolici, symbolizują ich zobowiązanie do troski o wiernych. Papież zachęcił do modlitwy za Kościół katolicki, a polscy duchowni przewodniczyli czuwaniu modlitewnemu w Rzymie. Manchester City ogłosił, że nowym trenerem pierwszej drużyny został Enzo Maresca. Włoch, który wcześniej pracował w klubie jako trener zespołu do lat 23 oraz asystent, będzie prowadzić zespół w sezonie 2026-2027. Maresca ma doświadczenie z Premier League, w tym z Leicester City oraz Chelsea Londyn. Pod jego wodzą Manchester City ma kontynuować rozwój, który nastąpił za kadencji Pepa Guardioli, który zdobył z klubem 20 trofeów w ciągu 10 lat. Nowy szkoleniowiec podpisał kontrakt obowiązujący przez 3 sezony. Superjacht Władimira Putina, znany jako Greifswald, opuścił Bałtyk, płynąc pod eskortą dwóch jednostek rosyjskiej floty oraz niemieckiej i duńskiej marynarki wojennej. Jacht o długości ponad 80 metrów nie nadawał sygnału AIS od sierpnia 2022 roku. Dowództwo duńskiej marynarki potwierdziło, że zagraniczne okręty są regularnie monitorowane w wodach terytorialnych Danii. Nie ujawniono, kto znajduje się na pokładzie jachtu ani jaki jest jego port docelowy. Wcześniej informowano, że Greifswald jest wart blisko 120 milionów dolarów i był głównie widywany w okolicach Petersburga. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Nocy na odcinku od węzła Brzezimierz do węzła Brzeg kierowcy napotkają zablokowany lewy pas ruchu. Do 18 na A4 między węzłem Jarosław Zachów a węzłem Przemyśl trwają utrudnienia związane z przeglądem oświetlenia i lokalnie zajęty jest pas wolny lub szybki. W tej okolicy na odcinku węzeł Łańcut do węzła Przeworsk zderzenie pojazdów zablokowało jezdnię i ruch kierowany jest na DK94. Do 1 w nocy na drodze krajowej nr 7 między Krakowem a węzłem Modniczka koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.
2: In one place, this is DHT Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Były krakowski metropolita kardynał Stanisław Dziwisz po raz kolejny nie stawił się na przesłuchanie w sądzie w Krakowie, co sędzia oceniła jako niepoważne. Kardynał planuje miesięczny wyjazd do Watykanu, mimo że sprawa dotyczy pozwu byłego ministranta domagającego się 20 milionów złotych od archidiecezji krakowskiej. Sąd może zdecydować o przymusowym doprowadzeniu świadka przez policję, co budzi niepokój wśród sędziów. Kardynał wcześniej uzasadniał swoją nieobecność złym stanem zdrowia. W Rosji, w tym na Syberii, występuje kryzys paliwowy, który nasilił się w wyniku ataków Ukrainy na rosyjskie rafinerie. W miastach takich jak Irkuck wprowadzono limity na sprzedaż paliwa, wynoszące od 20 do 40 litrów na osobę. Policja monitoruje stacje benzynowe, aby zapobiec tankowaniu do kanistrów, co jest obecnie zabronione. W Moskwie również występują kolejki po paliwo, a sytuację pogarsza długotrwałe zamknięcie podmoskiewskiej rafinerii. Osoby łamiące zasady mogą zostać ukarane grzywną w czasie stanu podwyższonej gotowości. Prokuratura Okręgowa w Krakowie oskarżyła 3 policjantów o niedopełnienie obowiązków służbowych w związku z tragiczną śmiercią 14-letniej Natalii, która zmarła na mrozie w Andrychowie. Policjanci nie zainicjowali poszukiwań dziewczynki, mimo zgłoszenia jej zaginięcia przez ojca. 2 z oskarżonych nie są już w czynnej służbie, a ich działania doprowadziły do narażenia Natalii na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Oskarżeni nie przyznali się do zarzucanych im czynów, a za przestępstwa te grozi im kara pozbawienia wolności do 3 lat. Maja Chwalińska odpadła z Wimbledonu w pierwszej rundzie, przegrywając z Tajką Mananhają Savankaev wynikiem 6-2, 5-7, 2-6. Polska tenisistka doznała kontuzji podczas piłki meczowej w drugim secie, co znacząco wpłynęło na jej grę. Mimo prowadzenia 5-2 w drugim secie, nie zdołała utrzymać przewagi. Chwalińska, aktualnie zajmująca 21 miejsce w światowym rankingu, jest jeszcze zgłoszona do rywalizacji w grze podwójnej. Jej menedżer wskazał, że problemy zdrowotne mogły być związane z urazem stawu skokowego. Polski kapitan wycieczkowca MV Handy S, Jan Dobrogowski, zakończył kwarantannę po 3-krotnym negatywnym teście na hantawirusa. Główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski potwierdził, że ognisko wirusa jest oficjalnie wygaszone, a nie odnotowano nowych zachorowań. Na pokładzie statku w maju doszło do zakażeń u 13 osób, z których 3 zmarły. Statek, który wrócił do portu w Rotterdamie w celu dezynfekcji, był poddany procedurom zgodnym z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia oraz Europejskiego Centrum Prewencji i Kontroli Chorób. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 do 18 na autostradzie A4 między węzłem Zgorzelec a węzłem Godzieszów doszło do awarii pojazdu ciężarowego. Równolegle do drugiej w nocy na odcinku od węzła Brzezimierz do węzła Brzeg kierowcy napotkają zablokowany lewy pas ruchu. Do 18 na A4 między węzłem Jarosław Zachów a węzłem Przemyśl trwają utrudnienia związane z przeglądem oświetlenia i lokalnie zajęty jest pas wolny lub szybki. W tej okolicy na odcinku węzeł Łańcut do węzła Przeworsk zderzenie pojazdów zablokowało jezdnię i ruch kierowany jest na DK94. Do pierwszej w nocy na drodze krajowej nr 7 między Krakowem a węzłem Modniczka koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnię. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Superjacht Greifswald, przypisany Władimirowi Putinowi, opuścił Bałtyk i skierował się na Morze Północne, przepływając przez cieśniny duńskie. Od 30 sierpnia 2022 roku nie posiada nadajnika AIS. Statek jest konwojowany przez dwie jednostki rosyjskiej floty i śledzony przez marynarki niemiecką oraz duńską. Jacht, wart około 120 milionów dolarów, wcześniej cumował w okolicach Petersburga, a w 2023 roku ujawniono plany jego modernizacji, w tym dodanie lądowiska i sauny. Kira i Igor Korolew, małżeństwo rosyjskiego pochodzenia, stanęli przed sądem w Brisbane, oskarżeni o spisek w celu popełnienia szpiegostwa na rzecz Rosji. Zatrzymanie miało miejsce w 2024 roku, gdy próbowali pozyskiwać tajemnice państwowe. Kira Korolew była szeregową w australijskiej armii, pracowała jako technik systemów informatycznych. Proces rozpocznie się w sierpniu, a małżeństwo pozostaje w areszcie. Sąd w Orenburgu skazał właściciela baru oraz dwóch pracowników na kary pozbawienia wolności za przynależność do międzynarodowego ruchu LGBT. Wiaczesław Hasanow otrzymał 7 lat więzienia, Diana Kamilianowa 6 lat i 3 miesiące, a Aleksander Klimów 2 lata i 3 miesiące. Oskarżeni organizowali pokazy drag queen, CO zostało uznane za ekstremizm w świetle prawa rosyjskiego. Sąd skonfiskował 1 milion rubli z dochodów Hasanowa oraz nałożył zakaz pracy w branży rozrywkowej na okres od 2 do 3 lat po odbyciu kary. Sprawa była rozpatrywana za zamkniętymi drzwiami, a oskarżeni zaprzeczyli postawionym im zarzutom. Państwowe Muzeum Ermitażu wstrzymało wszystkie ekspedycje archeologiczne na Krymie z powodu stanu wyjątkowego ogłoszonego przez władze wspierane przez Kreml. Stan wyjątkowy został wprowadzony w związku z intensywnymi atakami ukraińskimi oraz poważnym niedoborem paliwa na półwyspie. Archeolog odpowiedzialny za badania w Myrmekionie ocenił, że organizowanie normalnych działań jest obecnie zbyt trudne. Dwie inne rosyjskie ekspedycje naukowe również zakończyły swoje działania z powodu niestabilnej sytuacji. Wołodymyr Zełenski zaskoczył polski rząd, poruszając kontrowersyjny temat ukraińskiego panteonu narodowego, co może prowadzić do dalszego wzrostu napięć w relacjach między Ukrainą a Polską. W rządzie narasta przekonanie, że Zełenski celowo eskaluje spór, mimo deklaracji swoich ministrów. Premier Polski wyraził obawy dotyczące wpływu ukraińskiego rolnictwa na polski rynek oraz przyspieszenia procesu integracji Ukrainy z Unią Europejską. W związku z tym Kijów może otrzymać ostrzeżenie w kontekście rozpoczętych negocjacji w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.
0: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Ekstremalne upały w Polsce z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza, a w niektórych miejscach zbliżającymi się do 40, stają się coraz bardziej powszechne. Ekspert ostrzega, że podczas takich warunków szczególną uwagę należy zwrócić na klimatyzatory, wentylatory, rozdzielnice elektryczne oraz przenośną elektronikę, ponieważ mogą one ulec przegrzaniu lub uszkodzeniu, co zwiększa ryzyko pożaru. Zaleca się, aby nie gasić pożaru wodą w pobliżu urządzeń elektrycznych oraz regularnie czyścić sprzęt chłodzący. Działania te mogą pomóc w zapobieganiu groźnym sytuacjom związanym z ekstremalnymi temperaturami. W rosyjskim serwisie WKontakcie VK pojawiła się kontrowersyjna reklama służby kontraktowej w armii, na której widniał wizerunek Aleksieja Nawalnego. Reklama obiecywała wysokie wynagrodzenie, wynoszące ponad 7 milionów rubli za rok służby. Po krytyce i pytaniach dziennikarzy post został usunięty, a werbownicy przyznali, że doszło do pomyłki. Publikowanie zdjęć Nawalnego w Rosji dotychczas było uznawane za nielegalne, co wiązało się z represjami. W Sanoku zmarł 52-letni pracownik zakładu produkcyjnego, który zasłabł podczas pracy i został znaleziony nieprzytomny przez współpracowników. Mimo podjęcia natychmiastowej reanimacji, mężczyzny nie udało się uratować. Rozpoczęto śledztwo, a Państwowa Inspekcja Pracy zbada warunki pracy w zakładzie, w którym mogły panować ekstremalne temperatury. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych odmówił rozpatrzenia skargi Donalda Trumpa na wyrok przyznający Puer Jean Carroll odszkodowanie w wysokości 5 milionów dolarów za napaść seksualną i pomówienie. Do incydentu miało dojść w 1996 roku w Nowym Jorku. Trump zaprzeczał oskarżeniom, nazywając sprawę szwindlem. Ława przysięgłych uznała go za odpowiedzialnego za napaść oraz pomówienie. Z decyzją sądu Trump nie ma możliwości dalszego odwołania się w tej sprawie. Gazprom Nieft i Łukoil wprowadziły ograniczenia w sprzedaży paliwa na stacjach benzynowych w Moskwie, co jest odpowiedzią na pogłębiający się kryzys paliwowy w Rosji. Klienci mogą zatankować maksymalnie 30 litrów benzyny lub 60 litrów oleju napędowego podczas jednej wizyty, a napełnianie kanistrów jest zabronione. Na stacjach przyautostradowych limity wynoszą 200 litrów oleju napędowego. Problemy z dostępnością paliwa dotyczą także innych regionów Rosji oraz okupowanych terenów Ukrainy. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz skrytykował ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, twierdząc, że lubi się podpisywać pod czyimiś sukcesami w odniesieniu do utworzenia stałej bazy wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Podkreślił, że prezydent był głównym inicjatorem rozmów na ten temat, zwłaszcza podczas spotkania z Donaldem Trumpem. Leśkiewicz dodał, że współpraca między prezydentem a Kosiniakiem-Kamyszem układa się różnie i wkrótce ma się odbyć wspólne spotkanie w tej sprawie. Rzecznik zaznaczył, że to rząd odpowiada za organizację i logistykę związaną z utworzeniem bazy. W Kamieńcu Ząbkowickim wybuchł pożar w kamienicy przy ulicy Złotostockiej, do którego doszło po godzinie 11. W wyniku zdarzenia dwie osoby zostały poszkodowane, w tym strażak biorący udział w akcji gaśniczej. W akcji uczestniczyło 24 zastępy strażaków, a działania koordynował komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej. Mieszkańcy budynku zostali ewakuowani, a droga wojewódzka nr 382 została zamknięta, wyznaczono objazdy. Policja apeluje o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb. Ukraina zbliża się do obchodów 35. rocznicy niepodległości w kontekście trwającej wojny z Rosją, która kontroluje około 18% terytorium kraju. W obliczu wysokich strat Ukraina nie zamierza zgadzać się na żadne kompromisy dotyczące swojej suwerenności, obawiając się zachodnich propozycji pokojowych, które mogą zagrażać jej prawu do istnienia. Kraj zyskuje nową dynamikę ofensywną, atakując rosyjską infrastrukturę i zdobywając uznanie na arenie międzynarodowej. Kluczowe dla przyszłości Ukrainy będą gwarancje członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim oraz Unii Europejskiej, które mają na celu uniknięcie ponownego uzależnienia od Rosji. Silne opady deszczu dotknęły Gryfino w województwie zachodniopomorskim, prowadząc do zalania ulic, w tym na ulicy Krasińskiego, gdzie woda sięga kilku centymetrów. Mieszkańcy Podkarpacia doświadczyli burz oraz opadów gradu, a warunki atmosferyczne opisywane były jak w tropikach. Filmy dokumentujące te zjawiska szybko zdobyły popularność w mediach społecznościowych. Potężne ulewy zaczynają powoli zmierzać do kraju. Estoński minister spraw zagranicznych Margus Tsahkna uznał incydenty z dronami na terytorium Sojuszu Północnoatlantyckiego za akceptowalne, broniąc jednocześnie ukraińskich ataków dronowych na Rosję. Minister stwierdził, że Estonia nie zamierza namawiać Ukrainy do ograniczenia tych działań, ponieważ wpływają one na rosyjską gospodarkę. Tsahkna zauważył, że Rosja intensyfikuje próby zakłócania ukraińskich dronów, które czasami lądują w Estonii czy Łotwie. Ostrzegł również przed mediacją europejskich rządów, twierdząc, że może to osłabić jedność Zachodu. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Ministerstwo Obrony Narodowej przyznało, że zdjęcie z obchodów poznańskiego czerwca 1956 roku zostało poddane obróbce przy użyciu sztucznej inteligencji, co skutkowało usunięciem napisu "Narodowcy" z koszulki uczestnika. Wiceminister obrony Magdalena Sopkowiak-Czarnecka przeprosiła za zaistniałą sytuację, zaznaczając, że celem było jedynie poprawienie jakości zdjęcia. Ministerstwo podkreśliło, że niezamierzona modyfikacja elementów fotografii była wynikiem użycia narzędzi technologicznych. W odpowiedzi na kontrowersje Magdalena Sopkowiak-Czarnecka zaprosiła mężczyznę ze zdjęcia na kawę. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zareagował empatycznie na sytuację drogową z udziałem kolumny rządowej i motocyklisty, w przeciwieństwie do reakcji polityków Koalicji Obywatelskiej w sprawie afery w Szpitalu Południowym. W zdarzeniu drogowym nie doszło do kontaktu między pojazdami, a motocyklista nie odniósł obrażeń. Wzrost znaczenia empatii w polityce jest szczególnie zauważalny w dobie mediów społecznościowych, które na bieżąco relacjonują wydarzenia publiczne. Afera w Szpitalu Południowym może negatywnie wpłynąć na wizerunek Koalicji Obywatelskiej, co będzie miało znaczenie w przyszłych kampaniach wyborczych. Generał broni Maciej Kisz objął stanowisko szefa sztabu w sojuszniczym dowództwie Sił Połączonych Sojuszu Północnoatlantyckim w Brunsum w Holandii. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wyraził przekonanie, że doświadczenie Kisza przyczyni się do wzmocnienia siły sojuszu oraz roli Polski w międzynarodowym środowisku wojskowym. Generał Kisz wcześniej pełnił funkcję dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, gdzie odpowiadał za kluczowe działania wojskowe, w tym reakcję na incydent z rosyjskimi dronami w polskiej przestrzeni powietrznej. W swojej karierze wojskowej był także dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej oraz oficerem wojsk specjalnych. Polscy i ukraińscy hierarchowie kościelni wystosowali wspólne oświadczenie, w którym apelują o poprawę relacji między narodami. Dokument podpisali m.in. kardynałowie Mykoła Byczok, Konrad Krajewski, Kazimierz Nycz i Grzegorz Ryś. Duchowni wskazują na narastające napięcia i wrogość, które mogą zaszkodzić wspólnemu dziedzictwu, wzywając do zmiany języka na bardziej skoncentrowany na dobru wspólnym. Oświadczenie zostało wydane w Rzymie i Kijowie. Hierarchowie podkreślają, że pierwszym krokiem ku pokojowi jest rozbrojenie języka oraz promowanie przebaczenia i miłosierdzia. Rosjanie muszą dłużej czekać na wizy Schengen, ponieważ hiszpańskie centrum wizowe BLS wydłużyło czas rozpatrywania wniosków do 45 dni. Włochy również zaostrzyły zasady, wydłużając czas oczekiwania do 60 dni. W Unii Europejskiej trwają dyskusje na temat całkowitego zakazu wydawania wiz turystycznych dla Rosjan. Liczba wydawanych wiz spadła z 4 milionów do około 500 tysięcy rocznie. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.
0: Radio, music and memories. DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Władimir Putin ogłosił, że atak rakietowy Oriesznik miał charakter testowy, a jego celem była szopa. Mimo pierwotnych zapewnień o jego niezwykłych właściwościach, rakieta wykazała poważne wady technologiczne i nie przyniosła oczekiwanych efektów militarnych. Obecnie Oriesznik odgrywa rolę broni psychologicznej, nie mając realnego znaczenia operacyjnego, a jego użycie obniża wiarygodność Rosji. Dalsze dostawy zachodniej broni do Ukrainy oraz ataki dronowe na Rosję zniwelowały skutki użycia Oriesznika. Mateusz Morawiecki opublikował w sieci wulgarny ribes skierowany w stronę Donalda Tuska. CEO spotkało się z ostrą krytyką gospodarzy podcastu Naczelni, którzy nazwali byłego premiera chama i prostakiem. Tomasz Sekielski i Bartosz Węglarczyk poruszyli także inne tematy, w tym wzrost notowań Karola Nawrockiego oraz luksusowe samochody zamawiane dla urzędników kancelarii prezydenta. Zauważyli również, że panujące upały wpływają na niektórych polityków. W Dębicy ewakuowano 250 pasażerów pociągu osobowego relacji Hrubieszów-Kraków z powodu dymu wydobywającego się z jednego z wagonów. Incydent miał miejsce w poniedziałek przed godziną 20, kiedy to obsługa zgłosiła zapach spalenizny. Po zatrzymaniu pociągu na peronie załoga użyła gaśnic proszkowych, a na miejsce przybyła straż pożarna, która stwierdziła podwyższoną temperaturę podwozia. Ruch na stacji w Dębicy został w obie strony zablokowany, jednak nikomu nic się nie stało. Trwa ustalanie przyczyn zdarzenia, a w związku z upalną pogodą PKP polskie linie kolejowe odwołały dotąd 258 pociągów. Rosja zainstalowała karabiny maszynowe na cywilnym statku Marszałek Wasilewski, który przewozi skroplony gaz ziemny. Statek, zarządzany przez spółkę Gazprom Flot, jest objęty brytyjskimi sankcjami w ramach działań mających na celu osłabienie rosyjskiej floty cieni. Na każdym rejsie od sierpnia 2025 roku przebywają pasażerowie związani z Federalną Służbą Bezpieczeństwa, Gwardią Narodową i rosyjską armią. Zdjęcia uzbrojenia zostały wykonane przez estońską Straż Graniczną w pobliżu wyspy Hiuma. Ukraina wykofała się z planu wymiany samolotów MiG na technologie dronowe, CEO potwierdził minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Ukraińcy mieli dzielić się doświadczeniami w zakresie użycia dronów w walce, jednak zrezygnowali z tych ustaleń. Minister zaznaczył, że brak MiG-ów dla Ukrainy jest związany z brakiem dronów dla Polski. Kosiniak-Kamysz skrytykował także prezydenta Ukrainy za jego wypowiedzi dotyczące pamięci historycznych, co może wpływać na relacje polsko-ukraińskie. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Donald Trump ogłosił planowane na wtorek spotkanie w Katarze dotyczące Iranu, które ma związek z negocjacjami w sprawie cieśniny Ormas. W tym samym czasie Iran zaprzecza, aby jakiekolwiek rozmowy z Waszyngtonem miały się odbyć w najbliższym czasie. W Doha ma przylecieć grupa irańskich specjalistów, co może sugerować różne interpretacje sytuacji. Amerykańska administracja ostrzegła Iran przed wojskowymi operacjami, jeśli nie zmieni swojej polityki, co zwiększa napięcia między krajami. Rosyjskie elity wyrażają niepokój z powodu możliwości eskalacji konfliktu militarnego w odpowiedzi na ukraińskie ataki, co może prowadzić do dalszych działań ofensywnych ze strony Władimira Putina. Kryzys paliwowy oraz deficyt budżetowy przekraczający 6 bilionów rubli stają się powodem obaw o kondycję gospodarczą Rosji. Rząd poszukuje nowych źródeł finansowania wydatków wojskowych, co może skutkować inflacją. Istnieją także obawy, że władze mogą próbować zająć oszczędności obywateli, aby sfinansować wojnę. Grupa archeologów z Wielkiej Brytanii, Szwecji i Portugalii odkryła podobieństwa między naskalnymi wizerunkami łodzi z północno-zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego a rysunkami z epoki brązu w Skandynawii, co sugeruje istnienie kontaktów między tymi regionami sprzed około 3000 lat. Badania prowadzone przez Martę Diaz-Guardamino z Uniwersytetu w Durham obejmowały analizę 12 stanowisk w Portugalii i Galicji przy użyciu technologii skanowania trójwymiarowego. Autorzy badań datują przedstawienia łodzi na okres od 1200 do 500 lat przed naszą erą, co wiąże się z handlem metalami w regionie atlantyckim. Wyniki tych badań zostały opublikowane w czasopiśmie PLOS ONE. Policja i Straż Pożarna przeprowadziły akcję poszukiwawczą na Wiśle przy Moście Południowym w Warszawie po tym, jak około 40-letni mężczyzna wszedł do wody i zniknął. Świadkowie informowali, że wcześniej mężczyzna opalał się na plaży w dzielnicy Wawer. W poszukiwaniach wykorzystano drony oraz specjalistyczne jednostki ratownictwa wodnego, w tym łodzie i płetwonurków. Akcja trwała ponad 2 godziny, jednak została przerwana z powodu zapadającego zmroku. Policja kontynuuje patrolowanie Wisły w rejonie zdarzenia. Robert Lewandowski przenosi się do Chicago Fire, co potwierdził dziennikarz Polsat News Piotr Witkowski. Lewandowski zajmie miejsce designated player oraz miejsce dla zawodnika zagranicznego po uzyskaniu wizy P1 oraz międzynarodowego certyfikatu transferowego. Jego kontrakt z klubem obowiązywać będzie do zakończenia sezonu Major League Soccer w roku 2028. Dyrektor sportowy i trener główny Chicago Fire FC, Greg Berhalter, podkreślił, że przybycie Lewandowskiego wzmacnia ambicje klubu w walce o trofea. Lewandowski jest 8. polskim zawodnikiem w historii Chicago Fire. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.

0: Autoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 do 18 na autostradzie A4 między węzłem Zgorzelec a węzłem Godzieszów doszło do awarii pojazdu ciężarowego. Równolegle do drugiej w nocy na odcinku od węzła Brzezimierz do węzła Brzeg kierowcy napotkają zablokowany lewy pas ruchu. Do 18 na A4 między węzłem Jarosław Zachów a węzłem Przemyśl trwają utrudnienia związane z przeglądem oświetlenia i lokalnie zajęty jest pas wolny lub szybki. W tej okolicy na odcinku węzeł Łańcut do węzła Przeworsk zderzenie pojazdów zablokowało jezdnię i ruch kierowany jest na DK94. Do pierwszej w nocy na drodze krajowej nr 7 między Krakowem a węzłem Modniczka koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis. Nie wiemy, czy lepiej być, czy mieć. Wiemy, że najlepiej słuchać. Tripla. Przebojów trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. Władimir Putin ogłosił, że atak rakietowy Oriesznik miał charakter testowy, a jego celem była szopa. Mimo wcześniejszych zapowiedzi, Oriesznik okazał się mieć poważne wady technologiczne i nie przyniósł oczekiwanych efektów militarnych. Jego użycie może być postrzegane jako sygnał gotowości do eskalacji, jednak powtarzanie tych ataków obniża ich wiarygodność. Obecnie Oriesznik pełni rolę broni psychologicznej bez realnego znaczenia operacyjnego, a w zasadzie nie został użyty w pełnym zakresie na terytorium Ukrainy. Dalsze dostawy zachodniej broni do Ukrainy oraz ataki dronowe na Rosję zminimalizowały skutki użycia Oriesznika. W strzelaninie w ośrodku młodzieżowym w Stede, niedaleko Hamburga, zginęło 6 osób, a kilka zostało rannych. Prawdopodobnym motywem działania sprawcy, który ma 45 lat i tureckie korzenie, był spór dotyczący opieki nad jego 3-miesięczną córką. Policja zatrzymała dwóch podejrzanych, w tym domniemanego sprawcę, a miejsce zdarzenia jest wciąż zabezpieczone. Służby nie ujawniają szczegółów dotyczących użytej broni ani jej legalności. Mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie, ponieważ zagrożenie zostało już zminimalizowane. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo dotyczące przekroczenia uprawnień przez Zbigniewa Kapińskiego i prezesa Sądu Najwyższego, który pełnił funkcję prezesa Izby Karnej w latach 2023-2026. Śledczy podejrzewają, że Kapiński wydawał zarządzenia, które mogły pozbawić strony postępowań prawa do niezależnego i bezstronnego sądu. Postępowanie dotyczy działań podjętych w Warszawie między 8 maja 2024 roku a 25 maja 2026 roku, które mogły naruszać przepisy proceduralne. Prokuratura wskazuje, że zarządzenia te mogły prowadzić do wyeliminowania możliwości rozpoznawania wniosków o wyłączenie sędziego. Mirra Andrijewa pokonała Magdę Linet w meczu pierwszej rundy Wimbledonu, wygrywając 7-5, 6-4. Mimo że Linet postawiła twarde warunki, Andrijewa zdołała przełamać jej serwis w kluczowych momentach. W drugim secie Polka doprowadziła do remisu 4-4, jednak nie zdołała utrzymać przewagi. W poniedziałek na turnieju odpadły również dwie inne polskie zawodniczki – Maja Chwalińska i Magdalena Fręch. Wtorek w pierwszej rundzie zagra Iga Świątek, broniąca tytułu, przeciwko Amerykance Taylor Townsend. Generał broni Maciej Kisz objął stanowisko szefa sztabu w sojuszniczym dowództwie sił połączonych Sojuszu Północnoatlantyckim w Brunsum w Holandii. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że doświadczenie generała Kisza będzie kluczowe dla budowania siły sojuszu oraz wzmacniania roli Polski w międzynarodowym środowisku wojskowym. Generał Kisz wcześniej pełnił funkcję dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, gdzie odpowiadał m.in. za reakcję polskich wojsk na incydenty związane z rosyjskimi dronami. Jego dotychczasowa kariera obejmuje również dowodzenie Wojskami Obrony Terytorialnej oraz służbę w polskim kontyngencie w Afganistanie. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.
2: Let's go.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W wyniku nocnej eksplozji w budynku mieszkalnym w Monako 3 osoby zostały ranne, w tym wpływowy ukraiński biznesmen Wadim Jermołajew, który znajduje się na liście 100 najbogatszych Ukraińców. Minister stanu Krzysztof Mirmand poinformował, że eksplozja była bardzo prawdopodobnie atakiem, a na miejscu znaleziono plecak, który mógł zawierać ładunek wybuchowy. Stan zdrowia dwóch dorosłych rannych jest krytyczny, a wśród poszkodowanych jest również 13-letni chłopiec. Incydent ten jest pierwszym takim przypadkiem w historii Monako. Trwa dochodzenie w tej sprawie. Na Wimbledonie Naomi Osaka zaprezentowała spektakularny strój, który przypominał kimono, z bufiastymi rękawami i misternym haftem. Japońska tenisistka, znana z kreatywnych stylizacji, wzbudziła entuzjazm publiczności przy swoim wejściu na kort numer 3, gdzie rozegrała mecz pierwszej rundy z francuską Elsą Jacquemot. Osaka podkreśliła, że zasady dotyczące noszenia białych ubrań nie są dla niej ograniczeniem, a jej styl można wzbogacić różnorodnymi wzorami i tkaninami. W pierwszej rundzie Osaka wygrała z Jacquemot w stosunku 6-1, 7-5. Jej kolejną rywalką będzie Kolumbijka Emiliana Arango lub Rosjanka Anastazja Gasanowa. Gryfino na Pomorzu Zachodnim zostało dotknięte poważnymi załaniami w wyniku intensywnych opadów deszczu, które miały miejsce w poniedziałek. Straż pożarna odnotowała 21 zgłoszeń związanych z pogodą, w tym 2 dotyczące powalonych konarów oraz pozostałe związane z załaniami. W ciągu kilkudziesięciu minut podczas burzy spadło ponad 50 litrów wody na metr kwadratowy, co spowodowało zalań garaży i utrudnienia w ruchu drogowym. Alarmy meteorologiczne oraz alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zostały ogłoszone w związku z groźnymi zjawiskami pogodowymi w kraju. Średni czas poszukiwania nowej pracy w Polsce wynosi obecnie 4,5 miesiąca, co stanowi najwyższy wynik w historii pomiarów. Najtrudniejsza sytuacja dotyczy osób w wieku od 50 do 64 lat, które poszukują zatrudnienia średnio 8,7 miesięcy. W pierwszym kwartale 2026 roku zauważalnie spadł optymizm Polaków dotyczący możliwości znalezienia pracy. Tylko 56% badanych wierzy, że w ciągu najbliższego półrocza uda im się znaleźć zatrudnienie równie dobre lub lepsze. W badaniu stwierdzono również spadek rotacji na rynku pracy, a więcej osób zmienia stanowisko wewnątrz obecnej firmy niż samego pracodawcę. Zakończyło się przesłuchanie byłego ordynatora chirurgii z warszawskiego Szpitala Południowego, Emila Jędrzejewskiego, które trwało kilka godzin. Protokół przesłuchania liczy 29 stron, a rzecznik prokuratury, Piotr Antoni Skiba, poinformował, że nie było zastrzeżeń co do treści ani formy przesłuchania. W oparciu o zeznania Jędrzejewskiego planowane są dalsze czynności procesowe, w tym przesłuchania personelu medycznego szpitala. Prokuratura prowadzi 2 śledztwa dotyczące oszustwa oraz nadużyć uprawnień w tej placówce. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.
0: Your first choice for continuous favorites. Only the best music on DHT Radio.